jak i czy też na czy tam jak jest to chillo, bo z tytwy mozek ona czy